0: siempre.
1: Opsalijun, Max Poder, Chial Opsalijun. Chpe, cha al runa sabesin. Chka, ayal karuchit ekrul. Rosh, narisilit achichabil. Chka, un runa shkana. Rok, ahoy sununkil ut kablish metzev. Opsh metzev salijun, chokrela hun kapal. Max Poder, Opsalijun. Sash puchbalatik, chanchenak tohti.